tiki taka, saca la ga tiki taka, tiki saca la ga tiki taka, tiki saca la ga tiki taka, tiki saca la ga tiki taka, kuliki taka, kuliki taka.